0: Wana boda boda ote bukokwa nyakalilo. Ah, visovya kome.
1: Sikia hii.